0: Alex Warren i Passenger na numer 9. Marshmallow i Thomas Rhett, Where We Go. Pozycja 7 z Meduzy Kelit, Weekend. Sześć, Ariana Grande i Hey That I Made You Love Me. Pozycja 5 z Teddy Swims i Mr. Know It All. Czetiri, Madonna i Danceteria. Miasto Treto z Hugo i Moving to the Sun. I na numer 2 Peggy Gou i Ira Star, Woman. Vreme da čujem i oficijalnije Norednov predstavitelnija čart na radio Katra FM. Tazi sedmica na vrha iznenadi njama. A ošte vednaš najvisoko ustavat Calvin Harris i Jazzy sa Satisfy.
1: Това е Katra FM Top 40. Номер едно.